0: 98 FM.
1: Yes! Mopy, come on! Hey, Martinez!

to bądź, bo tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wpijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsz.

0: Radio 98 FM, Piotr Grogusz, dzień dobry. Jest już 6, wstajemy, ale zanim wstaniecie, to najpierw posłuchajcie serwisu informacyjnego, a później prognozy pogody.
1: Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trwają policyjne kontrole w szkołach po niedawnych atakach nożowników. A potem o tym, co jest w stanie zatrzymać pracownika w firmie.
2: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
1: Ewelina Walczak. Dziś sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Działania funkcjonariuszy to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
4: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
1: Chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji z zamkniętych grup.
4: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
1: Do tej pory podczas kontroli policjanci zatrzymali blisko 170 osób. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Nie 21, a 20 października nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Jak podał Urząd Miasta, zaprzysiężenie odbędzie się o godzinie 18.30. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy. I to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie? Wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
5: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu.
1: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości.
0: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami, troszkę więcej słońca niż wczoraj i odrobinkę cieplej, maksymalnie 14 stopni, choć rano chłodno i trzeba się cieplej ubrać. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby. Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: El Radio.
7: El Radio.
0: Radio 98 FM. Środa, 14 października. Piotr Grogusz, dzień dobry. Oj, ważne święto mamy dzisiaj. Nie zapomnijcie, jest Dzień Nauczyciela. Imieniny obchodzą Alan, Dominik, Fortunata oraz Małgorzata, Bernard i Gaja. Wszystkiego dobrego. Oprócz Dnia Nauczyciela mamy Światowy Dzień Normalizacji. No to przechodzimy teraz do znormalizowanych czynności. Trzeba wstać, umyć zęby, coś zjeść, pomalować oko i zmierzać powoli w kierunku wyjścia.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 98 FM.
7: 98 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Skoro mamy Dzień Nauczyciela, no to trzeba o tym święcie porozmawiać. A potem opowiem wam, skoro to już późna jesień, o tym, że jest nowa ścieżka rowerowa.

0: Radio 98 FM. Święto nauczycieli. Swoje początki ma jeszcze w latach 50. XX wieku. W 1957 roku podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie, zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, zaproponowano, by 20 listopada został Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela. W 1972 roku potwierdzono to oficjalną ustawą znaną jako Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela. Zmieniono jednak datę obchodów na 14 października. W ten sposób nawiązano do rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława II Augusta w 1773 roku. Była to pierwsza w Polsce i w całej Europie władza oświatowa. I teraz już wiecie, dlaczego dzisiaj obchodzimy Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom składamy najserdeczniejsze życzenia. Wstawajcie, musicie iść do pracy. Dzieci czekają.
1: El Radio. 98 FM.

0: Antena Radio 98 FM. Mamy jeszcze dzisiaj jedno ładne święto. Światowy Dzień Normalizacji. Jest to okazja, by docenić pracę tysięcy ekspertów z całego świata, tworzących normy międzynarodowe. Mądrale siedzą i wymyślają, jak to wszystko wyrównać, żeby działało. Bo to właśnie dzięki normom nasz świat jest w miarę uporządkowany. Bez tych norm komunikacja między ludźmi czy kompatybilność maszyn byłyby niezwykle skomplikowane. No i tak się zastanawiam tu od godziny, a czy ta normalizacja to mogłaby wreszcie objąć te ciągłe copółroczne zmiany czasu i jakoś tak to znormalizować, żeby było co pół roku jednakowo, a nie raz do przodu, raz do tyłu. Ja nie wiem, kiedy ja mam wstawać wcześniej, kiedy mam wstawać później i ciągle jestem nie na czas.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Szanowni nauczyciele, wstają, bo już jest 6:30. Trzeba powoli przygotować się do wyjścia. Jest Dzień Nauczyciela, ale to nie jest dzień wolny od pracy. Za chwilę serwis informacyjny i prognoza pogody. Tylko dla Was.
0: El Radio. Bliżej Ciebie.
3: Do prokuratury okręgowej w Łodzi wpłynęło zawiadomienie złożone w niedzielę przez sieradzkiego posła Michała Kołodziejczaka w łódzkiej delegaturze ABW, które dotyczyć miało podejrzenia popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Obecnie w ramach postępowania sprawdzającego trwa analiza i weryfikacja zawartych w zawiadomieniu treści. Są to bardzo obszerne materiały, podano w nich wiele faktów, które będą wymagały sprawdzenia, informuje prokurator Paweł Jasiak. W miniony piątek Kanał Zero podał, że były współpracownice oskarżają Kołodziejczaka o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Tego samego dnia Koalicja Obywatelska zawiesiła posła w prawach członka klubu KO. W poniedziałek warszawska prokuratura okręgowa wszczęła w sprawie Kołodziejczaka czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Łódzka Kolej Aglomeracyjna świętuje Dzień Nauczyciela. Wszyscy posiadacze legitymacji nauczyciela będą mogli podróżować pociągami EUK za symboliczną złotówkę.
4: Z oferty skorzystać mogą m.in. nauczyciele pracujący w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wykładowcy akademiccy.
3: Mówi rzeczniczka EUK Martyna Skalska. Podróżując pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, pasażerowie korzystający ze zniżki będą musieli okazać do kontroli nie tylko bilet na przejazd, ale również ważną legitymację nauczyciela. To właśnie ten dokument uprawnia do ulgi. Biżuteria, obrączki ślubne, moneta kolekcjonerska, a nawet gitara. Teraz możesz je wylicytować. Zapraszamy Was na aukcję Biura Rzeczy Znalezionych w Łodzi. 28 przedmiotów, po które nie zgłosili się ich właściciele, trafi w czwartek na otwartą licytację. Ceny wywoławcze zaczynają się od 5 zł. Wszystkie wystawiane na aukcję rzeczy można oglądać w godzinach 9:15 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy Piotrkowskiej 153.
0: El Radio na pogodę.
2: Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj będzie troszeczkę cieplej niż wczoraj, ale zdecydowanie chłodniej niż na przykład 12 czerwca, bo dziś będzie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami, a temperatura maksymalna zaledwie 14 stopni. Teraz to obstawiam około 7, może 8. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby. Ubieramy się cieplutko, szczególnie nauczyciele, bardzo proszę coś pod szyjkę, bo wasz głos jest ważny. Nim pracujecie, nie wolno gardziołka przeziębić.
5: El Radio. Warto wiedzieć.

0: No i mamy nową ścieżkę rowerową, gładką trasę. Pojawiła się ona na Alei Unii Lubelskiej od dworca Kaliskiego do Fali. Teraz na ukończeniu jest trasa na ulicy Konstantynowskiej od Orientarium do ulicy Krzemienieckiej. Zamiast starej i zniszczonej nawierzchni łodzianie mają już do dyspozycji równy asfalt, a do wykonania zostały tylko prace wykończeniowe i oznakowanie. Jednocześnie na finiszu jest budowa drogi rowerowej wzdłuż Alei Włókniarzy od ulicy Legionów do ulicy Srebrzyńskiej, która ułatwi przejazd przez Polesie. No i hura, że mamy nowe ścieżki rowerowe na zimę jak znalazł.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: Radio 98 FM. Są dobre wiadomości. Kolejna ulica na Bałutach została kompleksowo wyremontowana. To nie tak, że tylko rozgrzebuje się i niczego się nie kończy. Kończy się. Drogowcy zakończyli pracę na ulicy Górniczej w Łodzi. Stare i nierówne betonowe płyty zostały zastąpione nową, piękną, pachnącą chyba nawierzchnią. Prace były prowadzone na odcinku pomiędzy ulicami Zagajnikową i Marysińską. Zakres remontu obejmował wymianę wodociągu oraz nawierzchni jezdni wraz z jej podbudową. W ramach zakończonej inwestycji powstały również zupełnie nowe chodniki, zatoki postojowe, wjazdy do posesji oraz nowe oświetlenie drogi. I z pewnego źródła wiem, że będzie też nasadzenie, czyli nowe drzewa pojawią się wzdłuż nowej, pięknej ulicy. No, można jakąś wstęgę przeciąć.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Zbieramy się, przyspieszamy tempo, bo to już godzina 7, serwis informacyjny, prognoza pogody i zbliża się czas wyjścia, żebyście się nie spóźnili do szkół i do pracy. Pamiętajcie, Dzień Nauczyciela dzisiaj.
3: Pragnący dronu nad Bałtykiem sprawę bada żandarmeria wojskowa. Dziś Dzień Nauczyciela, święto edukacji w cieniu ataków. Polskie audiencje zawieszone. Watykan wydał oświadczenie po operacji Leona XIV.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowanie, powiedział poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownicy polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
5: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego,
3: mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Dokładnie 253 lata temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dlatego dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Tegoroczne święto upływa jednak w cieniu obaw po ubiegłotygodniowych atakach nożowników w placówkach oświatowych. Jak w sytuacjach kryzysowych radzą sobie pedagodzy? Zdaniem Nauczyciela Roku 2026 Tomasza Ordzy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kluczowa jest sprawna komunikacja.
6: Im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak, i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
3: Wyróżniony pedagog na co dzień uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, a jego uczniowie regularnie angażują się w naukowe badania i społeczne kampanie. Z kolei wczoraj przeciwko przemocy i hejtowi protestowali uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół, towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
7: Dziwny jest to świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
3: Na pomysł zorganizowania protestu wpadli uczniowie jednego polskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolaka raka płuca. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką rozpocznie się o 18:00 we wrocławskiej hali stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires. Książkę wydało wydawnictwo literackie.
8: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: No dzisiaj troszkę cieplej i odrobinę więcej słońca niż wczoraj. Zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami, a temperatura maksymalna 14 stopni. Rano chłodniej, więc trzeba się cieplej ubrać. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby. Wszystko może się jesienią zdarzyć, więc bądźcie przygotowani na różne warianty pogody. Rękawiczki, szaliczek, czapeczka gdzieś tam już w torebce powinny być. A panowie, nie macie torebki? No to wy jak zwykle musicie wszystko mieć na sobie.
8: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
9: El Radio.
2: Radio 98 FM, Piotr Grogusz, dzień dobry. Środa, 14 października, przy okazji Dzień Nauczyciela, ważne święto. Imieniny obchodzą Alan, Dominik, Fortunata oraz Małgorzata, Bernard i Gaja. Wszystkiego dobrego. Możemy wam jeszcze dorzucić Światowy Dzień Normalizacji i będzie to powód, żeby w pracy coś znormalizować. Przejdźcie się tam po biurze, po fabryce, po zakładzie, no i pokombinujcie, co tu można jeszcze według normy popsuć.
0: El Radio 98 FM. Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

wyszedł z domu, jeszcze się nie obudził, to cierpliwości. Zaraz staniecie w korkach i dopiero was trafi to i tamto. A potem dla urozmaicenia opowiem wam o pewnej budowie, która już prawie dobiega końca, ale prawie to jeszcze dużo czasu. Don't look

0: Informacje, że zebrały się autka niciarniana, jak zawsze Krzemienicka, o pewnie, od Redkińskiej w stronę Kaliskiego na Bandurskiego. Także korki Palki Konstantynowska od Krzemienickiej, również już jest pełno aut. Przędzalniana od Fabrycznej i Pabianicka to także nasze ulubione ulice, o których lubimy mówić, bo one zawsze są na czerwono, a to oznacza, że tam przyjechaliście wszyscy i prowadzicie jakieś negocjacje, kto pierwszy pojedzie, kto zdąży na ostatnim późnym żółtym. Tego nie wolno robić. Tylko na zielonym jeździmy. Zielone. Jak macie wątpliwości, to najniżej.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
0: Właśnie nastąpiła awaria świateł na skrzyżowaniu Dąbrowskiego ze Śmigłego Rydza. Bardzo proszę, uważajcie tam.

0: Halo Radio 98 FM. Przy odbudowie kamienicy przy ulicy Rewolucji 31 sporo się dzieje. A wszystko po to, aby mogło tu powstać 36 mieszkań, a dodatkowo jeszcze lokale usługowe. Lewa oficyna osiągnęła wysokość 5. piętra. Trwają prace przy budowie dachu i elewacji. W międzyczasie montowane są instalacje elektryczne. W najbliższych tygodniach rozpocznie się tu także montaż windy, której nigdy wcześniej w tym budynku nie było. Wszystko po to, aby obiekt był w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Budynek frontowy osiągnął już wysokość 3 pięter, równolegle powstają stropy oraz ściany działowe. Wykonawca zapowiada, że jeszcze w październiku cała konstrukcja będzie gotowa. Koszt inwestycji to prawie 18 milionów złotych, a finał prac zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. To nie jedyna tego typu inwestycja, która przyniesie w centrum Łodzi nowe mieszkania. Tylko w latach 2011-2025 wybudowano oraz wyremontowano 7316 lokali. Następne są w planach.
1: El Radio. 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio 98 FM. Jest 7:30. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody. Warto wiedzieć.
2: El Radio. Bliżej Ciebie.
3: Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Rusza remont drogi krajowej nr 71 między Sosnowcem a Skotnikami. Prace obejmą blisko 7 km trasy. W ciągu dnia trzeba będzie liczyć się z ruchem wahadłowym i ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Drogowcy mają pracować od poniedziałku do piątku między 7 a 17. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, remont zakończy się za miesiąc. A teraz sprawa, która może zainteresować ponad 1000 inwestorów. Dwaj byli dyrektorzy biura maklerskiego jednego z banków zostali oskarżeni o oszustwo na szkodę klientów. Według łódzkiej prokuratury chodzi o ponad 387 milionów złotych. Sprawa dotyczy sprzedaży certyfikatów 4 funduszy inwestycyjnych. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Obaj nie przyznają się do zarzutów. Ważne spotkanie na Uniwersytecie Łódzkim. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, rozmawiał ze środowiskiem akademickim o historii, propagandzie i mechanizmach działania reżimów autorytarnych. Podkreślał, że najważniejsza jest dla niego sytuacja Polaków na Białorusi, w tym polskiej oświaty. Poczobut został zwolniony z białoruskiego więzienia w kwietniu tego roku.
4: El Radio dla sportu.
5: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Witam i zapraszam. Polskie piłkarki w Gdańsku wyszarpały zwycięstwo w półfinale baraży, pokonując po rzutach karnych Belgijki 4-3. Bohaterką meczu broniąca polskiej bramki Kinga Seweryn.
6: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji, tyle tego trzymanego wszystkiego w sobie, że po prostu jak skończyły się te jedenastki, to wszystko poszło i zaczęłam tak płakać.
5: Przed zawodniczkami Niny Patalon w finale walki o wyjazd do Brazylii stanie Irlandia. Dwumecz na początku grudnia, mówi trenerka biało-czerwonych.
7: To musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji, w podobnej jak w październiku, jeśli chodzi o motorykę, bo to jest taki zespół, który na pewno będzie kontaktowy, będzie walczył.
5: Nie wykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Pechowcem będzie najniżej sklasyfikowana europejska drużyna w zestawieniu po Lidze Narodów. Barcelona znów niepokonana, tym razem w Stambule. O potędze Katalończyków w Lidze Mistrzów przekonali się piłkarze Galatasaray, przegrywając 1-4. W drugiej kolejce spotkań drugą porażkę odniósł Inter Mediolan, tym razem u siebie z klubu Bruges 3-4. Sztuczna murawa i hałaśliwi kibice okazali się problematyczni dla Bayernu Monachium. W norweskim Stavanger Bawarczycy zremisowali 3-3 z Wikingami, a Atletico pewnie wygrało w Madrycie 2-0 z Manchesterem United. Dziś dokończenie drugiej kolejki spotkań Champions League. Hubert Hurkacz pożegnał się z turniejem w Szanghaju, przegrywając po tiebreaku z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6 i 6-7. To druga nieznaczna porażka Polaka z Hiszpanem w odstępie raptem 2 tygodni. 13-osobowa reprezentacja Polski zaczęła zmagania w Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym, jakie do niedzieli potrwają w Szanghaju. Ten start jest też początkiem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.
2: El Radio na pogodę.
1: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna 14 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr słaby.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Teraz będziemy jeździć, to znaczy po łódzkich drogach będziemy się starali jeździć, bo tam są korki i się nie da. A potem opowiem wam o fajnym prezencie dla nauczycieli, który przygotowała Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

0: for another.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: No, nie mówcie, że nie marzycie o takim dniu w środku tygodnia, kiedy to wsiądziecie do auta i po prostu pojedziecie bez zatrzymywania się. Będzie zielona fala. Nikt was nie będzie niebezpiecznie wyprzedzał. Żaden duży samochód nie będzie was spowalniał. Po prostu będziecie jechać i myśleć o niebieskich migdałach. No już, pobudka. Wychodzimy do pracy, bo trzeba zawieźć dzieci do szkoły. Trzeba także zdążyć do roboty na odpowiednią godzinę. Uniwersytecka od Narutowicza. Tam widzę, że jest dużo samochodów na Krzemienickiej od Rytkińskiej w stronę Teofilowa. Tam też dużo aut, okolice Ronda Lotników, proszę. Konstantynowska od Krzemieńskiej, tu zawsze jest dużo aut. To w zasadzie możemy od razu przyjąć, że to jest Konstanz, tak jak Niciarniana od Piłsudskiego w stronę szpitala CKD i w drugą stronę Włókniarzy od Pojezierskiej. No w centrum to oczywiście Pomorska Kilińskiego, dalej Mickiewicza, Piotrkowska, dużo samochodów na Bałutach. Korki są na Franciszkańskiej, Pojezierskiej i na Palki i na Górnej Broniewskiego jest już zakorkowana. Spróbujcie nie jechać tam, gdzie są korki, czyli porzućcie auto.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: No dzisiaj to się cieszą szczególnie nauczyciele, którzy mają bardzo daleko do pracy i jeżdżą koleją. Bo z okazji Dnia Edukacji Narodowej Łódzka Kolej Aglomeracyjna przygotowała specjalny prezent. Dzisiaj nauczyciele i wykładowcy pojadą pociągami przewoźnika za symboliczną złotówkę. Aby skorzystać z promocji, wystarczy mieć przy sobie ważną legitymację nauczycielską i okazać ją podczas kontroli biletów. A bilety na promocyjne przejazdy ŁKA będzie można kupić wyłącznie dzisiaj w każdym dostępnym punkcie. W kasach, biletomatach oraz przez internet.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lkslots.pl.
1: Po reklamie. Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. El Radio
2: 98 FM. Jest już 8:00. Przed nami serwis informacyjny i prognoza pogody, a nauczyciele sprawdzają listę obecności.
3: Szpital tonie w długach, załoga strajkuje, dziś szansa na przełom. Gorąco na ulicach Paryża, tłumy wsparły protestujących uczniów. Benzyna w górę, diesel w dół, nowe limity na stacjach paliw.
0: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Ewelina Walczak. Siódmy dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
5: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
4: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
5: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę są osłabieni, ale dajemy radę.
4: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
6: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
4: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
3: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterników na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
3: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja sterlingów m.in. dostarczała internet Ukrainie. Nawet blisko 500 000 osób na ulicach francuskich miast. Tak zdaniem organizatorów wyglądały demonstracje poparcia dla licealistów. Choć w większości kraju było spokojnie, w Paryżu wybuchły zamieszki.
8: Nie chcemy, aby partie polityczne przywłaszczały sobie nasz ruch i wykorzystywały go do zdobywania głosów. Nie jesteśmy związani z żadną partią. Nie rozumiemy, dlaczego my, uczniowie szkół w centrach miast, cieszymy się przywilejami takimi jak odpowiedni nauczyciele i zadbane budynki. Nie rozumiemy, dlaczego istnieją takie nierówności.
3: Młodzież od tygodni domaga się lepszych warunków nauki. W najbliższą sobotę uczniowie zamierzają połączyć siły i dołączyć do ulicznych blokad zapowiadanych przez ruch żółtych kamizelek. Miał być darmowy obiad, a skończyło się na policyjnym dozorze. Dwóch 18-latków ze stolicy zamówiło jedzenie z dostawą, ale zamiast zapłacić kurierowi, postanowili zabrać posiłek siłą. Młodzi mężczyźni zaatakowali dostawcę i wyrwali mu torbę z jedzeniem. Policjanci szybko ustalili, kim byli napastnicy i zatrzymali obu mężczyzn. Zamówienie, które w aplikacji kosztowało 140 zł, może ich kosztować nawet kilka lat za kratkami. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł i 11 groszy. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7 zł i 98 groszy.
2: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę. Zapowiada się taki umiarkowanie ładny dzień, taki jesienny bym powiedział, prawdopodobnie bez opadów. Będzie dzisiaj zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 14 stopni. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby.
9: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Elradio. Elradio.
2: No i jest już środa, 14 października, dodatkowo dzień nauczyciela. Nauczyciele już powinni być w szkołach i teraz tam już ciężko pracować, czyli z radością uczyć dzieci, aby przyszłość naszych pokoleń była jasna i świetlista. Do tego mamy Światowy Dzień Normalizacji i trochę imienin. Alana, Dominika, Fortunata oraz Małgorzaty, Bernarda i Gai. Wszystkiego dobrego, jak zawsze wpraszamy się na wasze imieniny. Oczekujcie nas.
1: Elradio.
10: Elradio.
1: 98 FM.
10: 98 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

o tym za chwilę mówić. A gdybyście w samochodzie na przykład jechali z partnerką albo z partnerem i tam sytuacja by się z jakiegoś powodu zaczynała zagęszczać, no to ja wam powiem, jak uniknąć ostrego sporu.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Radio 98 FM. Tak się zastanawiam. Kurczę, jak nauczyciele mają święto, to od razu ŁKA daje im bilety za złotówkę. A jak dziennikarz ma święto, to nie dają mu niczego. A na przykład konduktor by podszedł i zapytał: bileciki proszę. A ja mówię: nie, ja z radia jestem, a pan konduktor niech pan coś powie po radiowemu. A ja: minęła właśnie godzina 16, zapraszam na serwis informacyjny i prognoza pogody. Dziękuję panu bardzo, proszę, jedziemy dalej. To nic z takich rzeczy. Teraz będziemy wyjeżdżać na łódzkie drogi i tu też nie ma żadnego biletu ulgowego. A to oznacza, że korki mamy na Bandurskiego przy Dworcu Kaliskim i to spore. Maratońska zjazd do Bandurskiego, tam także stoimy dłużej. Piłsudskiego od Kopcińskiego do Kinińskiego. Korek w obu kierunkach. Aleksandrowska od Szczecińskiej do Włókniarzy też robi się ciasno. Rondo Lotników. Tu jest korek i utrudniony przejazd. Jak zawsze Obywatelska od Nowych Sadów także ciasno w stronę Politechniki. Szczególnie tam stoimy dłużej. I Palki od Wojska Polskiego w stronę Kopcińskiego też jest ciasno. O, i tyle mam do powiedzenia.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Radio.
1: El Radio.
2: Radio 98 FM. No wyobraźcie sobie, że jedziecie z kimś w samochodzie i trzeba jakieś sprawy wyjaśnić, a są one drażliwe. No to jak uniknąć ostrego sporu? Zanim dojdzie do wzajemnych oskarżeń i krzyków, istnieje na to sposób, ale jego zastosowanie wymaga dojrzałości emocjonalnej. Kłótnia eskaluje dlatego, że oboje partnerzy za wszelką cenę chcą mieć rację. Ich dialog zaczyna więc przypominać słowny ping-pong. Każde wypowiedziane zdanie staje się sprytnym zagraniem, którego celem jest odebranie punktów przeciwnikowi. Prawda, że tak jest? Żadnej ze stron nie zależy na porozumieniu. Ich rozmowa to w istocie nieustanna wymiana ognia. Ale można częściowo przyznać się do winy i wziąć na siebie kawałek odpowiedzialności za zaistniały problem. Ważne, by zrobić to odpowiednio wcześniej. Wystarczy, że przyznasz się do konkretnego zakresu odpowiedzialności. Na przykład, masz rację, przyznaję, że nie powinienem podejmować tej decyzji bez konsultacji z tobą. Bomba rozbrojona. Podobno taki ruch błyskawicznie obniża napięcie i deeskaluje spór. I bardzo ważne, nie można dodawać ale. Każdy żonaty facet to wie.
0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.

0: El Radio 98 FM. Jest już 8:30. Przed nami serwis informacyjny. Będzie też jak zawsze kilka słów o pogodzie. Zapraszam, warto wiedzieć.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Łódź pyta mieszkańców o remonty dróg. Miasto rozpoczyna cykl 15 spotkań poświęconych inwestycjom planowanym na przyszły rok. Pierwsze już dziś o 17:00 w szkole podstawowej nr 182 przy ulicy Traktorowej. W planie rozmowy m.in. o ulicy Kaczeńcowej, łączniku do Traktorowej i przebudowie Rąbieńskiej. Kolejne spotkania odbędą się w następnych tygodniach w różnych częściach Łodzi. Dziś Dzień Nauczyciela, ale szkoły nie będą automatycznie zamknięte. Nie ma zwykłych lekcji, mogą za to odbywać się akademie, spotkania z wychowawcami i zajęcia opiekuńcze. Rodzice, którzy muszą dziś pracować, powinni sprawdzić w dzienniku elektronicznym lub sekretariacie, w jakich godzinach szkoła zapewnia opiekę. Ministerstwo Rolnictwa sprawdza doniesienia dotyczące Michała Kołodziejczaka. Dotychczas nie wpłynęły do niego skargi pracowników dotyczące mobbingu. Były współpracownice byłego wiceministra opisywały w mediach m.in. agresywne zachowania i nakłanianie do zażywania substancji przedstawianej jako kokaina. Kołodziejczak zaprzecza zarzutom i twierdzi, że jest pomawiany. Zawiadomił też Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające, a Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
3: El Radio dla sportu.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Dla polskich kibiców to był tenisowy poranek. Na kortach w chińskim Wuhan rywalizowały trzy nasze tenisistki. W polskim meczu Iga Świątek lepsza od Magdaleny Fręch. Łodzianka co prawda ugrała tylko trzy gemy, ale mecz momentami był z gatunku tych zaciętych. Panie spędziły na korcie 103 minuty. Skończyło się na 6-2, 6-1 dla Świątek. Losy meczu z Czeszką Marią Bołskową potrafiła odwrócić Maja Chwalińska. Polka wygrała 1-6, 6-1 i znów 6-1. O ćwierćfinał Wuhan Open nasza reprezentantka powalczy albo z Iwą Jowicz, albo z Dianą Jastremską. Z kolei Świątek czeka na wynik rywalizacji Ashlyn Kruger z Lanlaną Tara Rudy. Do kilku sensacyjnych rozstrzygnięć doszło w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Inter Mediolan przegrał siebie z kluby Bryż 3-4. Do 88 minuty w barwach gospodarzy grał Piotr Zieliński. Bayern Monachium zremisował na wyjeździe z Wikingiem Stavanger 3-3, a Barcelona wygrała na wyjeździe z Galatasaray Stambuł 4-1. Bardziej z polskim meczu w Champions League Sabah Baku, w którym całe spotkanie rozegrał Tymoteusz Puchacz, pokonał 2-0 Slavię Praga. Grający w czeskim zespole Wiktor Nowak oraz Oskar Kubiak weszli z ławki. Na boisku także nie od pierwszych minut polscy kibice mogli oglądać Michała Skurasia. Jego Lens jednak przegrał ze Sportingiem 0-2. Wisła u siebie, Industria na wyjeździe. Polskie zespoły zaczynają rundę rewanżową fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Orlen Wisła Płock tak jak tydzień temu zmierzy się z Wardarem Skopie. Ten mecz o 20:45, dwie godziny wcześniej, przed jeszcze trudniejszym zadaniem staną w Magdeburgu szczypiorniści Industrii. Mistrzowie Niemiec wygrali w ubiegłym tygodniu w kieleckiej hali 35-30, mówi rozgrywający Michał Olejniczak.
5: W takim meczu nie ma miejsca na ani nieskuteczność, ani popełnianie błędów. To jest zespół, który wykorzysta każdy najmniejszy błąd nasz i musimy się tych błędów wystrzegać.
4: Drużyna mistrza Niemiec na własnym boisku jest nie do zatrzymania. Ostatnim zespołem, który wywiózł stamtąd punkty, była Barcelona ponad pół roku temu.
1: El Radio na pogodę.
0: Dzień jesienny, ale najważniejsze, że nie będzie jakichś wielkich opadów deszczu, a tym bardziej śniegu. Nic z tych rzeczy. Dzisiaj troszkę cieplej, odrobinę więcej słońca. Zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami i te przejaśnienia powinny być całkiem spore. Tak przynajmniej wynika z tych map, ale oni rysują co chcą. Temperatura maksymalna 14 stopni. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby. Miłego dnia.
3: El Radio.

Halo Radio 98 FM. Za chwilę po raz ostatni o poranku rzucamy się w korki i przypomnę wam o ważnym skrzyżowaniu, na którym zmieniła się organizacja ruchu i wiem choćby od znajomych, że nie jest tam łatwo przejechać. A potem zaprosimy do ogrodu brata mniejszego, bo jeże szukają miejsca na zimę.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: N Radio 98 FM. Ja wiem, że wy nie możecie szybko jeździć, ale ja mogę szybko mówić o tym, gdzie wy nie możecie jeździć w ogóle. Na przykład, przypominam, i to jest bardzo ważne, zmiana organizacji ruchu Dąbrowskiego-Lodowa. Na rondzie Dąbrowskiego nie ma już pierwszeństwa. I proszę o tym pamiętać, bo tam dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Dalej, Aleksandrowska od Traktorowej w stronę centrum, potrzebna cierpliwość. Krzemienicka od Konstantynowskiej w stronę Dworca Kaliwskiego. Korek w drugim kierunku też stoimy, więc potrzebna cierpliwość i odrobina farmakologii. Obywatelska Nowe Sady w stronę Jana Pawła, tu też stoimy dłużej. Piłsudskiego od Kilińskiego w stronę Widzewa, tam się można tak zdenerwować, że lepiej postawić auto na parkingu i pójść na długi spacer. No i była też mała kolizja na Bandurskiego, na rondzie w stronę miasta. Tam korek jest na jednym pasie ruchu, jeszcze mogą trwać prace policji, więc uwaga i ostrożnie.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. A wiecie, że jesienią jeże intensywnie szukają pożywienia, by przygotować się do zimowego snu? A październik to dobry moment, aby pomóc tym pożytecznym zwierzętom. Odpowiednie jedzenie, kilka prostych zmian w ogrodzie mogą je zachęcić do odwiedzin. Warto wiedzieć, co im podawać i jak stworzyć bezpieczne warunki. W październiku jeże gromadzą zapasy tłuszczu potrzebne do przetrwania hibernacji i w polskich warunkach ich zimowy sen rozpoczyna się zwykle późną jesienią, gdy temperatura spada, a dostęp do naturalnego pożywienia staje się ograniczony. Dobrym wyborem jest mokra karma dla kotów z dużą zawartością mięsa, suche kocie chrupki lub specjalistyczny pokarm przeznaczony dla jeży. Należy unikać produktów z sosami, przyprawami, zbędnymi dodatkami. Nie powinno się również podawać mleka, które może wywołać biegunkę, ani chleba, ponieważ nie dostarcza im odpowiednich składników odżywczych. Sterta suchych liści i gałęzi pozostawiona w zacisznym, osłoniętym miejscu może posłużyć im do budowy zimowego gniazda. No i już wiecie, jak przyjąć jeża na zimę.
0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM. 98 FM.

0: Reklama.
1: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.
4: Radio 98 FM. Już 9. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody. Warto wiedzieć.
5: Fragmenty drona nad Bałtykiem? Sprawę wyjaśnia żandarmeria. Resort rolnictwa sprawdza doniesienia o mobbingu. Więzienie za pomoc migrantom. MSWiA chce zaostrzyć przepisy.
6: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
5: Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie wieczorem, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Paweł Radzewicz.
7: Zgłoszenie, które wpłynęło do służb około 18.30, dotyczyło obiektu przypominającego drona, który został zauważony przez przechodnia na plaży w Karwi. Żandarmeria wojskowa, która wyjaśnia sprawę i bada znalezisko, na razie niczego nie przesądza, mówiąc ogólniej o fragmentach niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na miejscu trwa akcja służb. Wyznaczona została strefa bezpieczeństwa, tak by w pobliżu znaleziska nie znalazły się osoby postronne. Wojsko, które jest tu jedynym źródłem informacji o obiekcie, zapowiedziało, że o swoich ustaleniach będzie informować na bieżąco.
5: W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. W piątek kanał Zero podał, że były współpracownicy oskarżają byłego wiceszefa ministerstwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawił jako kokainę. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia. Do 3 lat więzienia miałoby grozić aktywistom pomagającym cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w kodeksie karnym, w tym zaostrzenie kar za przemyt ludzi. MSWiA chce jednak pójść dalej i, jak mówią prawnicy, proponuje karanie za pomaganie, czyli choćby za przekazanie jedzenia czy ubrań ludziom w lesie, mówi mecenas Jarosław Jaruga z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
8: Lektura tych przepisów wskazuje na to, że rząd chciałby tak naprawdę karać osoby, które udzielają pomocy humanitarnej, dostarczają wody, żywności, ubrań, a może nawet też i pomocy prawnej.
5: Rzeczniczka Praw Obywatelskich zajęła się tą sprawą z urzędu, by kontrowersyjne propozycje jednak nie weszły w życie. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Kierowcy muszą się do końca tego tygodnia liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Wykonawca reguluje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznacza objazdy.
5: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Wiskitki. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji resort edukacji podsumował, kto dokładnie uczy w naszych szkołach. W systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy osób. To zawód mocno sfeminizowany. Kobiety stanowią aż 84% całej kadry. Średnia wieku nauczyciela wynosi dziś niemal 47 lat. Zaledwie 4% pedagogów to osoby poniżej 30. Najmłodszy i najstarszy nauczyciel w Polsce to mężczyźni. Obaj uczą gry na fortepianie i mają odpowiednio 18 oraz 90 lat.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: A dzisiaj zachmurzenie umiarkowane ze sporą ilością słońca, które padając na te kolorowe liście powinno nas zachwycać. Temperatura maksymalna zaledwie 14 stopni, ale nie jest źle jak na połowę października. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: El Radio. El Radio.
4: Dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie dotarli do pracy, a ci, którzy zostali w domu, no to są szczęściarzami. Was też serdecznie pozdrawiamy. Środa, 14 października, Dzień Nauczyciela. Pomyślcie, macie jakiegoś znajomego nauczyciela? No to możecie zadzwonić z wyrazami współczucia. Imieniny obchodzą Alan, Dominik, Fortunata oraz Małgorzata Bernardigaja. To był głupi żart. Drodzy nauczyciele, naprawdę doceniamy waszą ciężką pracę. Jesteśmy z wami, przy was. Życzymy wam wszystkiego dobrego.
3: El Radio.
0: El Radio.
3: 90.8 FM.
0: 90.8 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. Come on, let's go.

0: El Radio.
1: Naukowcy postanowili sprawdzić, czy na jakość małżeństwa może wpływać coś, co zwykle kojarzymy przede wszystkim z troską o kondycję fizyczną. Chodzi o aktywność ruchową. I choć wiadomo, że ćwiczenia korzystnie oddziałują na samopoczucie, badaczy zainteresowało inne pytanie. Czy ma znaczenie to, że partnerzy ćwiczą razem? Wyniki okazały się interesujące. Zarówno samodzielne ćwiczenia, jak i wspólna aktywność wiązały się z lepszym funkcjonowaniem małżeństwa. Jednak w przypadku par, które ćwiczyły razem, zależności były wyraźniejsze i bardziej konsekwentne. Małżonkowie podejmujący wspólną aktywność częściej deklarowali lepszą komunikację, skuteczniejsze rozwiązywanie nieporozumień i mniejsze napięcie w relacji. A najciekawsze jest to, że wcale nie chodzi o intensywne treningi, bieganie maratonów czy wspólne wizyty na siłowni. Najczęściej wskazywaną przez badane pary formą aktywności był zwykły

0: El Radio
1: 98 FM. Bardzo proszę, pomyślcie tak przez chwilkę, jak wam się wydaje, jakie trzy książki są najczęściej tłumaczone na świecie? Przychodzi wam coś do głowy? No to spróbujmy to uporządkować. Cały świat zna dwie najczęściej tłumaczone książki. Jest to Biblia, stanowiąca otoczony kultem religijnym zbiór tekstów, to oczywiste, oraz Mały Książę. To drugie miejsce, opowieść filozoficzna dla dzieci i dorosłych. Mało kto wie, że trzecie miejsce zajmuje, uwaga, doskonale znana powieść Pinokio. To wyjątkowa opowieść o drewnianym pajacyku, który marzy o staniu się prawdziwym człowiekiem. Zanim jego marzenie się spełnia, Pinokio przeżywa rozmaite perypetie i ponosi kary za swoje samolubne czyny, a także uczy się, jak być dobrą osobą. Jest to jakiś pomysł do poczytania wspólnie z dziećmi na jesienne wieczory, ale szacuje się, że Pinokio, stworzony oryginalnie po włosku, prawdopodobnie został przetłumaczony na 260 języków.

0: Sounds.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Jak jest środa, to na pewno coś ważnego, a przede wszystkim kulturalnego dzieje się w mieście. I my teraz spróbujemy Was zachęcić do odwiedzania różnych interesujących miejsc, bo mamy dla Was polecajkę kulturalną. Zapraszam.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
1: El Radio poleca.
4: Dokumenty, reportaże i historie, które zostają w głowie. W Łodzi rozpoczyna się 36. Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu. Od dziś do 18 października filmy i reportaże będzie można oglądać w Muzeum Kinematografii oraz Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Festiwal otworzy film Life Support w reżyserii Daniele Rugo. Nagrody zostaną wręczone w sobotę. A teraz coś dla fanów elektroniki, ale w zupełnie niecodziennym wydaniu. Portugalski ksiądz i DJ Padre Guilherme wystąpi w Atlas Arenie. Koncert zaplanowano na 14 lutego przyszłego roku, czyli w walentynki. Artysta łączy mocne rytmy techno z muzyką sakralną. Międzynarodową rozpoznawalność zdobył m.in. po występie podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie przed około 1,5 miliona osób. Będzie to jego pierwsze samodzielne show w Polsce z pełną produkcją koncertową. Muzyczna historia zapisana na fotografiach. Dziś o godzinie 18 w galerii Po Drodze w Pasażu Łódzkim otwarcie wystawy Michaś. Zobaczymy na niej zdjęcia Michała Urbaniaka, jazzowej legendy związanej z Łodzią. Fotografie pochodzą z prywatnego archiwum jego żony i menadżerki i pokazują m.in. wspólne życie oraz podróże artysty. Wstęp jest bezpłatny. A jeśli macie ochotę na spotkanie z literaturą, jutro o godzinie 18 w Domu Literatury pojawi się Richard Flanagan, australijski laureat Nagrody Bookera. Okazją jest polska premiera jego książki Pytanie numer 7. Z autorem porozmawia Grzegorz Wysocki, a w spotkaniu weźmie udział także tłumacz Maciej Świerkocki. Wstęp jest wolny, bez zapisów.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: El Radio. El Radio.
1: Łódź się zieleni. Do posadzonych przy ulicach Szparagowej i Wersalskiej już wcześniej 70 drzew dołączy kolejnych prawie 110. Wykorzystując jesień, kiedy jest najlepszy czas na nowe nasadzenia, ulice Łodzi stają się jeszcze bardziej zielone, a tak naprawdę to kolorowe, bo te liście już zaczynają opadać powoli. W ramach kompleksowego remontu ulic Szparagowej i Wersalskiej powstała m.in. nowa nawierzchnia, chodniki oraz drogi rowerowe, ale nie zabrakło także nowych nasadzeń, których jest naprawdę sporo. Już wcześniej udało się posadzić 70 grusz drobnolistnych. Mam nadzieję, że będą owoce i będą nas żywić. A teraz przyszedł czas na kolejne. Jeszcze tej jesieni pojawi się 110 klonów polnych, których sadzenie już w zasadzie się rozpoczęło. Łącznie to prawie 200 nowych drzew w tej części Teofilowa. No nie mówcie, że was takie wiadomości nie cieszą. Latem będziemy siedzieć w cieniu i w szumie liści. A może i ptaszysko jakieś przyleci. Ci i

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Skoro jesteście w pracy, to teraz o pracy. Coraz więcej Polaków rozważa zmianę pracy. Wynika z najnowszego raportu. Największą otwartość na zmianę wykazuje wyższa kadra menedżerska, choć większość zatrudnionych nadal woli pozostać w obecnej firmie. 40% badanych planuje zmienić miejsce zatrudnienia. O 5 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. Kobiety nieco częściej niż mężczyźni aktywnie szukają nowej pracy i biorą udział w rekrutacjach. Jest to 19% do 17% mężczyzn. Częściej jednak myślą o zmianie pracy, ale nie robią nic, by ją znaleźć. Taką odpowiedź wskazało 14% kobiet i tylko 5% mężczyzn. Mężczyźni z kolei częściej wybierają tylko te oferty, które naprawdę ich interesują. Deklaruje tak 60% z nich. No, trochę chciałabym, a boję się, prawda? Z tego wynika. Kobiety są po prostu rozsądne.

0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Już jest godzina 10, zatem czas na pożegnania. Piotrek Rogusz, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Spotykamy się jutro o 6 rano. Teraz serwis informacyjny, prognoza pogody, a potem czułe powitanie przez Witka Lazara. Miłego dnia, dzięki, do usłyszenia.
3: Namawiali klientów banku na zakup certyfikatów funduszy inwestycyjnych. Jest akt oskarżenia. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma prezent na Dzień Nauczyciela. Odkryjcie atrakcję Księżego Młyna. Zapraszamy Was na spacery z przewodnikiem.
4: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Naze, zapraszam. Dwaj dyrektorzy biura maklerskiego jednego z banków zostali oskarżeni o oszustwa na kwotę blisko 400 milionów złotych. Według prokuratury liczba pokrzywdzonych przekracza 1300 osób. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. To efekt ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Łodzi oraz delegaturę CBA w Poznaniu. Dotyczy ono lat 2012-2015, kiedy oskarżeni, podpisując stosowne umowy, zdecydowali o przystąpieniu przez bank do dystrybucji certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych bez badania produktu.
5: Wprowadzeni w błąd nabywcy certyfikatów byli przekonani co do tego, że bank jako instytucja zaufania publicznego posiada rzetelną wiedzę na temat oferowanych funduszy. Nadto nie byli oni informowani, że wycofanie się z inwestycji w okresie budowania portfela uzależnione jest od dalszej sprzedaży produktu, a środki na wykup certyfikatów będą pochodzić z wpłat inwestujących klientów, a nie z zysków osiąganych z inwestycji prowadzonych przez fundusz, co odpowiadało mechanizmowi funkcjonowania tzw. piramidy finansowej.
3: Mówi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi. W 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zarządziła likwidację wszystkich czterech funduszy inwestycyjnych. Inwestorzy, którzy kupili certyfikaty za pośrednictwem banku, zdołali odzyskać jedynie część ulokowanych środków finansowych. Oskarżeni o oszustwo nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Grozi im do 10 lat więzienia. Łódzka Kolej Aglomeracyjna świętuje Dzień Nauczyciela. Regionalny przewoźnik przygotował specjalną ofertę. Dzisiaj wszyscy posiadacze legitymacji nauczyciela mogą podróżować pociągami ŁK za symboliczną złotówkę.
6: Z oferty skorzystać mogą m.in. nauczyciele pracujący w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wykładowcy akademiccy.
3: Mówi rzeczniczka ŁK Martyna Skalska. Podróżując pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, pasażerowie korzystający ze zniżki muszą okazać do kontroli nie tylko bilet na przejazd, ale również ważną legitymację nauczyciela. To właśnie ten dokument uprawnia do ulgi. Księży Młyn to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Łodzi, gdzie został zachowany pierwotny układ XIX-wiecznego osiedla fabrycznego z wielką przędzalnią, domami robotniczymi i całym zapleczem socjalnym. Obecnie zrewitalizowany Księży Młyn zaczął żyć drugim życiem. Powstały tu modne kawiarnie i restauracje, organizowane są targi staroci i rękodzieła. Prężnie działają pracownie artystyczne i akademickie centrum designu. Zapraszamy Was na spacer z przewodnikami, którzy na co dzień związani są z Księżym Młynem i znają to miejsce od środka. Opowiedzą Wam o historii tego niezwykłego osiedla, dawnym i obecnym przeznaczeniu budynków oraz przybliżą sylwetkę właściciela, Karola Scheiblera, najbogatszego łódzkiego fabrykanta. Kontakt z przewodnikami i daty wycieczek znajdziecie w Centrum Turysty Księży Młyn lub na platformie Evently pod hasłem Magiczny Księży Młyn.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Deszczowo zaczęła nam się środa, ale opady mają z czasem zanikać, podobnie jak chmurność, która też z czasem będzie rzednąć, więc może doczekamy się niewielkich, nieznacznych słonecznych chwil. Na termometrach sytuacja nieznacznie do góry, 14 stopni w najcieplejszej chwili dnia, wiatr słaby i umiarkowany, chwilami może być dokuczliwy.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
4: El Radio.
8: Dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. To jest program, który nazywa się Dookoła Południa. Zaczynamy 2 godziny przed południem, kończymy 2 godziny po południu. Tak czy inaczej będziemy do 14 w El Radio razem.

0: Collins w El Radio. To jest audycja dookoła południa, a teraz będzie nasza kartka z kalendarza tradycyjnie, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy i co mamy, a mamy środę, 14 dzień października. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Alan, Dominik, Bernard, Gaja i Małgorzata. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, dziś 14 października, dziś mamy Dzień Edukacji Narodowej. Dawniej to się nazywało Dzień Nauczyciela. No i generalnie święto nadal pod tą nazwą funkcjonuje. Dlaczego właśnie dziś? No, data nawiązuje do rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława II Augusta w 1773 roku. Była to pierwsza w Polsce i w ogóle w całej Europie władza oświatowa, takie Ministerstwo Oświaty dzisiejsze. Tak czy inaczej, to święto dotyczy nas wszystkich. No bo sami się kiedyś uczyliśmy, a dziś uczą się nasze dzieci, a może nawet i wnuki, więc w ruch idą dziś wierszyki i piosenki oraz kwiaty i czekoladki i wspomnienia naszych nauczycieli i beztroskich szkolnych czasów. No a teraz najlepsze. Dziś nie ma lekcji.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Michael Sambello w programie Dookoła Południa w El Radio. Słuchajcie, w Zakopanem powróciła porzucona przed 20 laty koncepcja budowy podniebnego metra, czyli takiego zintegrowanego systemu kolei linowych, które miałyby zostać rozpięte nad ulicami i w ten sposób przejąć część transportu z miejskich dróg. Podobny system działa w boliwijskim mieście La Paz, meksykańskiej stolicy Mexico City czy w Singapurze. W każdym z tych miejsc gondole na linach nie tylko radzą sobie świetnie, ale też szybko stały się dużymi atrakcjami. W Zakopanem za budowę dwóch linii kolejowych, linowych oczywiście, północ, południe i wschód, zachód, ma odpowiadać rządowa spółka Polskie Koleje Linowe. Mam nadzieję, że pomysł doczeka się kontynuacji i powstaną kolejne linie, no bo inaczej wszyscy będą mówić, że Zakopane ma dwie linie kolejkowe na krzyż. A może przydałoby się nam coś takiego w Łodzi?
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Sunrise Avenue w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, skala Richtera. To bez wątpienia najsłynniejsza miara geofizyczna, którą znamy jako miarę i synonim trzęsienia ziemi. Właśnie ostatecznie odeszła do historii, co bynajmniej nie oznacza, że do historii odeszły też trzęsienia ziemi. Naukowcy zastąpili skalę Richtera dokładniejszą metodą, dlatego ostatnimi czasy, gdy mowa o trzęsieniu ziemi, coraz częściej słyszymy o magnitudzie. To bardzo skomplikowane procesy, więc sposób ich pomiaru jest równie skomplikowany. Nie ma nawet takiego bezpośredniego przelicznika między Richterem i magnitudą. Więc co nam to mówi, kiedy słyszymy o magnitudzie 4? No, że to bardzo dużo. A wszystko, co powyżej, buja jeszcze bardziej. Cieszmy się zatem, że tu, gdzie jesteśmy, dotyczy nas to w znikomym stopniu, bez względu na skalę.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio.
1: Powoli, powoli zbliżamy się już do 12:00. Już za chwilę w samo południe najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
2: Udając policjanta, kontrolował samochód jednej z kobiet w Piotrkowie Trybunalskim. Rekordowy rozkład pociągów. Nawet 40 połączeń dziennie pomiędzy Łodzią a Warszawą. Mimo nie najlepszej pogody zajęta prawie połowa miejsc nad Bałtykiem.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Kontrolował samochód jednej z mieszkanek Piotrkowa Trybunalskiego, podając się za nieumundurowanego policjanta. Zaniepokojona kobieta zawiadomiła prawdziwych stróżów prawa. Do zdarzenia doszło na jednym z parkingów przy Łódzkiej w Piotrkowie. Z relacji kobiety wynikało, że podróżowała samochodem ze swoim synem. Źle się poczuła i zjechała na parking. Wówczas do samochodu podszedł nieznajomy mężczyzna, który zaczął krzyczeć, zarzucając jej nieprawidłowe zatrzymanie pojazdu.
4: Mężczyzna zaglądał do wnętrza pojazdu, sprawdzał jego stan zewnętrzny, nagrywał kobietę oraz przekazywał telefonicznie informacje dotyczące samochodu. Pomimo próśb nie okazywał legitymacji służbowej.
2: Mówi młodsza aspirant Edyta Darok z komendy w Piotrkowie. Policjanci, dysponując wizerunkiem mężczyzny, który podawał się za funkcjonariusza, rozpoznali sprawcę. Okazał się nim 49-letni mieszkaniec Piotrkowa.
4: Policjanci udali się pod wytypowany adres. Podczas zatrzymania mężczyzna zachował się agresywnie, próbował wypchnąć funkcjonariusza z mieszkania.
2: Usłyszał już zarzut podawania się za funkcjonariusza policji oraz wykonywania czynności związanych z tą funkcją poprzez podjęcie wobec kobiety pozorowanej kontroli pojazdu. Grozi mu kara do roku pozbawienia wolności. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchamia 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
2: Nowy rozkład przewiduje nawet 40 par pociągów między Łodzią a Warszawą. PKP Intercity planuje 27 par pociągów, o dwie więcej niż obecnie. Polregio ma zapewnić 11 par, a Łódzka Kolej Aglomeracyjna dwie codzienne pary. Para oznacza połączenie w obu kierunkach. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut. Sezon nad morzem wcale się nie skończył. Mimo że pogoda daleka od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
6: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
2: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Opady mają z czasem zanikać, podobnie jak chmurność, która też z czasem będzie rzednąć, więc może doczekamy się niewielkich, nieznacznych słonecznych chwil. Na termometrach sytuacja nieznacznie do góry, 14 stopni w najcieplejszej chwili dnia.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio. El Radio.
8: Dookoła południa, już po południu jesteśmy, a zatem druga połówka programu właśnie się rozpoczęła. Witek Lazar, witam i zapraszam na drugą połówkę. Będziemy tu razem do drugiej.

0: Guido i Narcotic. Tu El Radio, audycja dookoła południa, po 12 jesteśmy, a zatem to jest ten moment i ta chwila w programie, gdzie pora poświęcić chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 14 dzień października. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Ralph Lauren, amerykański projektant mody, Cliff Richard, brytyjski piosenkarz, Justin Hayward, brytyjski gitarzysta, wokalista, członek zespołu The Moody Blues, Marcia Barrett, jamajska wokalistka, członkini zespołu Bonnie M. No i jeszcze Usher, amerykański piosenkarz. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich porówno. Tradycyjnym 100 lat.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing.

0: Aira w El Radio. Dookoła południa zabiera teraz Państwa do Afryki, bo tam właśnie wraca Formuła 1. Po wielu, wielu latach. Ostatnia impreza tego cyklu na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku w Republice Południowej Afryki. No i od tamtego czasu Afryka jest jedynym kontynentem, na którym nie odbywają się zawody tej najważniejszej serii motorsportu. Od 2030 roku Grand Prix Afryki ma być rozgrywane w Rwandzie. Bugesera to dystrykt położony na południe od stolicy Kigali. To właśnie tam powstaje nowy międzynarodowy port lotniczy, a obok niego tor wyścigowy, który ma zostać ukończony na początku 2030 roku, ma być utrzymany w harmonii z naturalnym krajobrazem. To cytat. Problem z utrzymaniem imprezy w harmonii z Rwandyjczykami, bo tam średni dochód na głowę ledwo przekracza $1000, a bilet na takie zawody kosztuje kilkaset. No ale to plany na za 4 lata, może do tego czasu wzrośnie.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: zespół Mr. Big w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, popularna wyszukiwarka lotów Skyscanner opublikowała raport o trendach w podróżach na 2027 rok, czyli przyszły. Okazuje się, że coraz częściej będziemy szukać na wakacjach wytchnienia od technologii codziennego pośpiechu. Chętniej przywieziemy z podróży coś wyjątkowego, czego nie znajdziemy u siebie w kraju, a na liście udogodnień w hotelu zamiast basenu będziemy szukać na przykład siłowni. W modzie będzie też odkrywanie miejsc znanych z filmów i seriali oraz uczestnictwo w koncertach organizowanych w nietypowej scenerii. Jednocześnie będziemy uważniej przyglądać się wydatkom. No, temu to akurat zawsze się przyglądamy, choć bywa, że nas czasami poniesie. No ale w końcu, czy nie o to chodzi na wakacjach?
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Big City Life i Mata Fix. Tu El Radio, audycja dookoła południa. Zbliżamy się już do 14. Zamajaczyła nam widocznie na horyzoncie czasowym, więc kącik imienia Paulo Coelho w tym miejscu programu bawi, uczy, daje do myślenia. Polski internet jest pełen różnych mądrości, mniej lub bardziej złotych myśli, codziennie powstają nowe. Oto kolejna taka mądrość. Mężczyzna nie ma ulubionego kubka. Po prostu tylko z jednego kawa smakuje normalnie. Kubek jest wyszczerbiony, ma logo firmy, która już dawno nie istnieje i wszyscy w domu wiedzą, że użycie go bez oficjalnego pozwolenia oznacza wojnę w pokoju.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna witaj zmiano, to

jest El Radio.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Zbliżamy się do 14, ona już tuż i u nas za chwilę o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Po 14 z wami Tomek Miara, ja Witek Lazar. Dziękuję bardzo. Do jutra, to była audycja dookoła południa.
0: Reklama.
3: Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lkslots.pl.
4: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
5: Ekonomiści zapowiadają wzrost cen żywności jesienią i zimą. Monitoring na Starym Widzewie, kamery, głośniki i punkty SOS. Nazywa się Macza Kumari i przyjechała do Łodzi z Kopenhagi. Ma 19 lat.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Nazę, zapraszam. Paliwa przyspieszyły wzrost cen we wrześniu. Inflacja sięgnęła ponad 4%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Właśnie przez benzynę i olej napędowy, których ceny biły we wrześniu rekordy. W październiku ten efekt ma złagodzić trzecia odsłona rządowego pakietu ceny paliwa niżej, ale skończył się czas, w którym z miesiąca na miesiąc taniała w tym roku żywność. W kilkuprocentowym tempie rosną wciąż koszty utrzymania mieszkania i usługi, od wycieczek zagranicznych przez prywatne wizyty u lekarzy, edukację po usługi fryzjerskie. Inflacja jest wyraźnie powyżej poziomu uważanego za zdrowe dla gospodarki i naszych portfeli i na razie tam zostanie, bo do drogich paliw dojdą kolejne ryzyka inflacyjne, prognozuje ekonomista Marek Rozkrót.
6: Te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie.
5: Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. Do sieci miejskiego monitoringu w Łodzi dołączy osiedle Stary Widzew. Będzie to 27 punktów z kamerami, aby objąć ponad 30-hektarowy obszar osiedla pomiędzy torami kolejowymi, trasą WZ oraz między Konstytucyjną a Widzewską. W ramach systemu powstaną też dwa punkty SOS. To miejsca wyposażone w przycisk umożliwiające mieszkańcom szybkie wezwanie pomocy i nawiązanie kontaktu z operatorem Centrum Monitoringu. Jeden z nich powstanie u zbiegu Szpitalnej i Świętego Kazimierza, gdzie w bliskim rejonie jest szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia i kościół. System to również zdalne zarządzanie kamerami, nadzór nad osiedlem i możliwość rejestracji zdarzeń czy bezpośredniego kontaktu operatora za pomocą kilku głośników, które pojawią się w czterech lokalizacjach. W październiku podpisana zostanie umowa z wykonawcą zadania, natomiast sam montaż monitoringu nastąpi w przyszłym roku po przygotowaniu projektu. Do łódzkiego orientarium przyjechała Macza Kumari. To 19-letnia samica słonia indyjskiego z ogrodu zoologicznego w Kopenhadze. Urodziła się w 2007 roku w ogrodzie zoologicznym w Kolonii i jest doświadczoną matką, która dotychczas trzykrotnie rodziła młode. To wokół niej łódzkie zoo rozpoczyna tworzenie grupy rozrodczej słoni indyjskich.
7: Jesteśmy u progu stworzenia prawdziwego stada hodowlanego i mamy nadzieję, że dzięki temu po prawie 90 latach przyjdzie na świat słoniątko w naszym kraju.
5: Mówi Michał Gołędowski, dyrektor hodowli i rozwoju Orientarium. Przyjazd Kumarii poprzedziły konsultacje z koordynatorem Europejskiego Programu Hodowlanego Słoni oraz zmiany w słoniarni. Przygotowania objęły zarówno przestrzeń dostępną dla zwierząt, jak i zaplecze służące ich codziennej opiece.
7: Między innymi podzielenie wybiegu wewnętrznego, zewnętrznego, wprowadzenie ogrzewania wody w basenie zewnętrznym, a także zamontowania wagi.
5: Łódzki zespół odwiedził słonicę jeszcze przed przeprowadzką, dzięki czemu mogła wcześniej poznać osoby, które będą się nią zajmować. Najbliższy czas będzie poświęcony jej aklimatyzacji, codziennej opiece i stopniowemu poznawaniu nowego otoczenia. Narodziny słonia pozostają jednym z najważniejszych celów hodowlanych łódzkiego orientarium.
4: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca. Zaczynamy od festiwalu Człowiek w zagrożeniu. Wydarzenie startuje już dziś w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej. W programie ponad 60 filmów i reportaży oraz blisko 140 wydarzeń. A w sobotę i niedzielę zabytkowa kotłownia fuzji zamieni się w królestwo rękodzieła. Piąta edycja twórczego kotła to okazja, by znaleźć oryginalną biżuterię, ceramikę, ilustracje, świece i dodatki tworzone przez niezależnych artystów. Wstęp jest bezpłatny. Weekend to także wielkie święto muzyki. Teatr Muzyczny w Łodzi kończy obchody 80-lecia istnienia galą i znów premiera. W programie klasyka operetki i hity musicalowe, między innymi z Mamma Mia, Les Miserables i Jesus Christ Superstar. Na scenie pojawi się blisko 50-osobowa orkiestra, a widowisko przygotowano z prawdziwym broadwayowskim rozmachem. Galę zaplanowano na sobotę i niedzielę.
4: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
1: El Radio.
8: El Radio.
9: Dzień dobry, wyciągamy karteczki. A nie, to nie, to nie dzisiaj. Zwłaszcza nie dzisiaj. Kłaniam się i zapraszam, wystrojony jak woźny w Dzień Nauczyciela. Tomek Miara przed nami całe popołudnie z El Radio.

0: WPL Radio. Już w najbliższy weekend w Centralnym Muzeum Włókiennictwa odbędą się dwa dość ciekawe wydarzenia, o których więcej opowiem Wam za chwilę.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Centralne Muzeum Włókiennictwa przygotowało dwa wydarzenia na najbliższy weekend. No i tak w piątek o godzinie 16 muzeum zaprasza na specjalne oprowadzenie po wystawie Na krawędzi chaosu. To jest propozycja dla osób, które chcą poznać wystawę w bardziej dostępnej formie. Ekspozycja skupia pracę artystek i artystów funkcjonujących pomiędzy różnymi krajami, językami i tożsamościami. Wśród prezentowanych form znalazły się wideo, instalacje, rzeźby oraz tkaniny, rzecz jasna. Natomiast dzień później, czyli w sobotę, też o 16 muzeum przejdzie od sztuki do bardzo praktycznego spojrzenia na modę. Tematem spotkania będzie szafa kapsułowa, czyli garderoba złożona z mniejszej liczby dobrze dobranych ubrań, które można swobodnie ze sobą łączyć. Uczestnicy mogą dowiedzieć się, jak wybierać uniwersalne kroje, zestawienia kolorów, czy korzystać z dodatków tak, aby z tych samych elementów tworzyć stroje na różne okazje. Natomiast jeżeli nie macie garderoby, nie macie szafy, a za szafę robi u Was krzesło, na którym co chwilę lądują nowe ubrania, to opowiem Wam, co o tym mówią psycholodzy. Ale to za kilka chwil.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: słuchacie El Radia. Jeżeli jest u Was sterta ubrań na krześle czy na jakimś stoliku, to psychologowie już wiedzą, z czego to wynika. Oczywiście łatwo powiedzieć, że to po prostu zwykłe lenistwo, ale to byłoby zbyt proste. Zdaniem ekspertów sprawa ma swoje drugie dno. Amerykański naukowiec łączy ten nawyk z odkładaniem decyzji na później, czyli tak zwaną prokrastynacją decyzyjną. No, brzmi to bardzo naukowo i nawet kupuje takie tłumaczenie. Osoby, które nie potrafią szybko stwierdzić, czy ubranie jest brudne, czy nadaje się do ponownego założenia, wybierają rozwiązanie pośrednie – krzesło. U osób nałogowo odkładających wszystko na później, bałagan wokół staje się po prostu fizycznym odzwierciedleniem ich wewnętrznych wątpliwości i braku zdecydowania. Choć pomyślałem sobie, że tylko prawdziwy facet wie, że pewne ciuchy są brudne, ale jeszcze można nosić.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: jest 14 października. Dokładnie co do dnia 24 lata temu ukazuje się album Bo marzę i śnię Krzysztofa Krawczyka. Na krążku znalazło się 12 utworów utrzymanych w popowym stylu, a za ich produkcję odpowiedzialny był Andrzej Smolik. Chyba jednym z największych przebojów właśnie na tym krążku jest ten utwór.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Mamy prawie godzinę 15, więc w L Radio za chwilę czas na serwis.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. Floraloc.pl.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zapki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
3: Policja apeluje o noszenie odblasków. Poza obszarem zabudowanym to obowiązek. Nowe drogi rowerowe w Łodzi. Koniec prac na włókniarzy od Legionów do Srebrzyńskiej. Świątek i Chwalińska w 1/8 finału turnieju WTA w Chinach.
4: L Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Naze, zapraszam. Jesień i zima to okres, w którym piesi oraz rowerzyści są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Szybko zapadający zmrok, opady deszczu, mgła oraz ograniczona widoczność sprawiają, że kierowcy mogą mieć trudności z dostrzeżeniem osób poruszających się poboczem lub przechodzących przez jezdnię. W takich warunkach nawet niewielki element odblaskowy może odegrać ogromną rolę i przyczynić się do uratowania ludzkiego życia.
5: Odblaski odbijają światło reflektorów samochodowych, dzięki czemu pieszy staje się lepiej widoczny dla kierowcy. Ich stosowanie zwiększa szanse na odpowiednio wczesne dostrzeżenie zagrożenia i podjęcie właściwych działań. Warto więc pamiętać, że odblask to niewielki przedmiot, który może mieć ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i życia.
3: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Aby elementy odblaskowe skutecznie spełniały swoje funkcje, należy umieszczać je w miejscu dobrze widocznym dla nadjeżdżających pojazdów.
5: Najlepiej nosić je na wysokości kolan, dłoni lub w okolicy klatki piersiowej i pleców. Dobrym rozwiązaniem są opaski odblaskowe, zawieszki, kamizelki oraz odzież wyposażona właśnie w takie elementy odblaskowe.
3: Poza obszarem zabudowanym, na drodze po zmierzchu, pieszy poruszający się po jezdni lub poboczu ma obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Za ich brak grozi mandat w wysokości 100 zł, choć w skrajnych przypadkach grzywna nałożona przez sąd może wynieść nawet do 3000. Dobiegła końca budowa nowej drogi rowerowej na Alei Włókniarzy od Legionów do Srebrzyńskiej. Do tej pory znajdowała się na tym odcinku stara i zniszczona kostka brukowa. Teraz rowerzyści zyskali zupełnie nowy i równy asfalt. To pierwszy odcinek nowej rowerówki na Włókniarzy. Kolejny fragment od Srebrzyńskiej do Długosza także przejdzie gruntowną metamorfozę. Tutaj także pojawi się nowa i asfaltowa nawierzchnia. Prace już się rozpoczęły, a dla rowerzystów wyznaczono objazd po Wapiennej. Rowerowe nowości spotkamy także na Alei Unii Lubelskiej od Atlas Areny do Akwaparku Fala oraz na Konstantynowskiej od Orientarium do Krzemienieckiej. Jednocześnie prace przy budowie nowej rowerówki trwają już na Pomorskiej od Lumumby do Konstytucyjnej, a już niebawem start prac również na Służbowej od Dworca Udźwidzew do Augustów i Rokicińskiej oraz na Paradnej od Żgowskiej do Matek Polskich. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Frank 6-2-6-1. Maja Chwalińska pokonała Czeszkę Marii Boskową. Więcej o tych meczach Błażej Kulesza.
6: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch. Gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy, Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo że pierwszy set zapisała na swoje konto i rywalka Czeszka Marii Błuskowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka.
3: Ani Maja Chwalińska, ani Iga Świątek nie odpoczną, bo kolejne mecze polskie tenisistki rozegrają w Chinach już jutro.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj raczej chłodno i niestety mokro, a na termometrach tak w okolicach 13 stopni. W nocy, o chłodno, tylko około 3 powyżej zera. Jutro temperatura taka jak dziś, ale chyba będziemy mieli w Łodzi lepszą pogodę, bo zdaniem synoptyków czeka nas zachmurzenie umiarkowane.
7: pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
8: El Radio.
0: Tu El Radio. Zapraszam na kolejną popołudniową godzinę. Ja nazywam się Tomek Miara.

0: Słuchacie L Radia, a w najbliższą niedzielę kolejny mecz ŁKS-u. Tym razem naszym przeciwnikiem będzie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Jeżeli chcielibyście na tym meczu w niedzielę być, no to uwaga, bo za chwilę będzie konkurs i bilety do zdobycia.
1: L Radio. L Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Jana Pawła i Aleja Włókniarzy już w tej chwili oznaczają wolną jazdę na Limanowskiego, też samochodów o tej porze już całkiem sporo. Na Kopcińskiego odcinkowo trzeba będzie liczyć się z tym, że trzeba będzie zwolnić. Na Mickiewicza też w tej chwili mamy już coraz bardziej wzmożony ruch.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Słuchacie El Radia. Już w najbliższą niedzielę ŁKS będzie podejmował pod Beskidzie Bielsko-Biała. No więc jeżeli chcielibyście być na tym meczu, to uwaga, czas na konkurs. W tym konkursie do zdobycia są oczywiście bilety. Pytanie brzmi: ile razy ŁKS Łódź i Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierzyły się ze sobą, ale w ekstraklasie? Ile razy ŁKS i Podbeskidzie zmierzyły się w meczach ekstraklasy? Jeżeli znacie odpowiedź, to ślijcie ją na adres konkurs@elradio.pl. konkurs@elradio.pl.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: RTVL Radio. Ta artystka, która na pewno pojawi się w ciągu najbliższych minut, pochodzi z Bydgoszczy. Śpiewała w chórkach podczas koncertów Sokoła. W 2024 roku wzięła udział w nagraniu jednej z piosenek na soundtrack polskiej komedii Pieprzyć Mickiewicza. Brała też udział w 16. edycji programu Mam Talent, gdzie doszła nawet do półfinału. A więc młoda, piękna, uzdolniona, jak się nazywa? A o tym popowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio. Już za chwilę posłuchamy utworu Co mi tam. To jest kolejny muzyczny rozdział zwiastujący wydawnictwo książki. Nie mylicie się, książki pod tytułem Księga Żywiołów autorstwa Martyny Bukowskiej. To książka fantasy, którą nie tylko będzie można przeczytać, ale też odsłuchać. Bardzo ciekawy projekt, mam nadzieję, że znajdzie swoich odbiorców. Postanowiliśmy stworzyć taką oryginalną ścieżkę dźwiękową do książki. Przekładaliśmy historię z książki na piosenki. Te utwory będą opowiadać o różnych wydarzeniach z kolejnością rozdziałów. Przed Wami Wiktoria Kida.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Spory tłok czeka Was na rondzie lotników. Na pewno Jana Pawła i Aleja Włókniarzy oznaczają w tej chwili już wolniejszą jazdę. Trasa WZ, tutaj coraz więcej aut, na Kopcińskiego też jedziemy coraz wolniej. Konstantynowska, Limanowskiego, tutaj trzeba liczyć się z tym, że ruch jest już dość wzmożony. Coraz więcej aut na pewno spotkacie na Brzezińskiej i coraz bardziej wzmożony ruch już na Rokicińskiej.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: tym tygodniu przybliża wam kulisy powstania filmu Generał Neil. To jest polski biograficzny dramat historyczny z 2009 roku, opowiadający historię generała Augusta Emila Fildorfa, pseudonim Neil. Film wyreżyserował Ryszard Bugajski, a w tytułowej roli zobaczyliśmy Olgierda Łukaszewicza.
1: Dowodził największymi akcjami bojowymi w czasie całej okupacji. Niemcy bali się go jak ognia. To prawdziwy bohater.
2: Ja ci coś wyjaśnię. Im większy on bohater, tym mniej go ludowa Polska potrzebuje, rozumiesz? Teraz jest spokój. Nie potrzebujemy bohaterów.
0: Opowieść rozpoczyna się w momencie powrotu generała z zesłania w głąb Związku Sowieckiego, gdzie trafił po aresztowaniu w 1945 przez NKWD i kończy wykonaniem wyroku śmierci w mokotowskim więzieniu zimą 1953 roku.
1: Bo właśnie teraz trzeba takich bohaterów jak on, żeby to wasze komunistyczne ścierwo zetrzeć z powierzchni ziemi. Lekarze, inżynierowie, rolnicy tego nie zrobią. Z sowiecką zarazą trzeba walczyć do końca. Zwłaszcza z takimi sowieckimi sługusami jak pan.
2: Wiesz, co my z takimi bohaterami jak ty robimy?
1: Nigdy nas nie pokonacie.
0: Film jest niezwykle mocny, chociaż i tak w łagodniejszy sposób pokazuje, jak traktowano Neila w porównaniu z tym, czego słynny dowódca doświadczył w rzeczywistości z rąk komunistycznych oprawców. Bugajski nie chciał bowiem nadmiernie epatować wyjątkowym okrucieństwem i obrazować tortur, jakim naprawdę poddawany był generał Fildorf. Film nie opowiada pełnej biografii. Wątek dzieciństwa, służby legionowej czy wojny polsko-bolszewickiej został ograniczony. Jeżeli ktoś chce poznać całą drogę Fildorfa, powinien potraktować produkcję jako mocny punkt wyjścia, a nie jedyne źródło wiedzy.
3: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Pogoda.
1: Zbliża się 16, za chwilę w L Radio czas na serwis.
2: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. Floraloc.pl.
3: Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lkslots.pl.
2: Po reklamie.
4: W Łodzi wzrost podatków od nieruchomości i środków transportu. Francuska firma technologiczna rozwija działalność w Łodzi. Będzie nabór nowych pracowników. Polskie piłkarki nożne zagrają z Irlandią o awans na mundial w Brazylii.
3: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze, zapraszam. Łódzcy radni zgodzili się na wyższe stawki podatków od nieruchomości i środków transportu. Wzrosną one o prawie 3%, co ma wynikać z waloryzacji o wskaźnik inflacji. Zmiany dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców. W przypadku podatku od nieruchomości stawki wzrosną o 2,7%. Oznacza to, że stawka dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 35,53 zł do 36,49 zł za metr kwadratowy. Dla małego przedsiębiorcy oznacza to wzrost obciążenia o 96 zł w skali roku, a dla średniego o 480. W przyszłym roku stawki podatku od środków transportu w Łodzi również wzrosną o 2,7% w stosunku do obecnych. Dotyczy to jedynie większych pojazdów, takich jak autobusy czy ciężarówki. Francuska firma Doca Post zapowiada kolejny etap rozwoju swojego łódzkiego centrum i planuje pozyskiwać nowych specjalistów. Doca Post działa w Łodzi od blisko 5 lat. W tym czasie zbudowało zespół technologiczny, który odpowiada za rozwój międzynarodowych produktów i platform cyfrowych. Łódzcy inżynierowie pracują nad rozwiązaniami wykorzystywanymi m.in. w sektorze gier online, a także nad technologiami zapewniającymi bezpieczeństwo danych i podpisów elektronicznych. Teraz firma zapowiada kolejny etap ekspansji. Produkty, które dotychczas rozwijano głównie z myślą o rynku francuskim, mają trafiać również do innych krajów. Ważną rolę w tym procesie odegra właśnie łódzkie centrum technologiczne. Rozwój międzynarodowych projektów oznacza również plany powiększenia zespołu. Doca Post zapowiada pozyskiwanie kolejnych talentów inżynieryjnych na łódzkim rynku pracy. Doca Post oficjalnie rozpoczęła kolejny etap swojej działalności symbolicznym rozświetleniem nowego logotypu na dachu biurowca Ogrodowa Office, w którym mieści się łódzka siedziba firmy. Udało się z Belgią, pora na Irlandię. Polskie piłkarki pozostają w grze o mundial. Ewa Pajor i spółka zagrają w finale baraży o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Irlandki Polkom są dobrze znane, bo grały z nimi w Lidze Narodów i dwa razy przegrały. Teraz ponownie zagrają w grudniu. Więcej o walce Polek o historyczny wyjazd na mundial Błażej Kulesza.
5: Mecz w Gdańsku z Belgią rozstrzygnęły rzuty karne, w których to Polki wygrały 4-3.
6: Trochę mi brakuje słów, jak zawsze jestem rozgadana, więc w sumie teraz leję wodę, bo nie wiem, co mam powiedzieć.
5: Bohaterką zespołu została stojąca między słupkami Kinga Seweryn.
6: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji. Zaczęłam tak płakać.
5: Rok temu Polki, walcząc w barażach o Euro, grały w finale z Austrią, z którą przegrały w Lidze Narodów. I chociaż historia lubi się powtarzać, to tym razem w walce z Irlandią będzie trudniej, mówi trenerka Nina Patalon.
7: Irlandia to jest zupełnie inny zespół. Tak jak miałabym być z wami szczera, co trzeba zrobić, to musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji.
5: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki i tak będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Wszystko zależeć będzie od wyników innych par barażowych w Europie.
4: Mecze odbędą się na początku grudnia. Pierwszy w Gdańsku, rewanż w Dublinie.
1: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę. Środa raczej z tych chłodnych i mokrych, na termometrach tak w okolicach 13. Noc przed nami raczej z tych bardzo chłodnych, bo tylko 3 stopnie pokażą termometry. Jutro w Łodzi ma być około 13, czyli coś jak dziś, ale zdaniem synoptyków czeka nas zachmurzenie umiarkowane.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: El Radio.
8: El Radio.
1: Tu Tomek Miara, dzień dobry, zapraszam na kolejną popołudniową godzinę z El Radiem.

Słuchacie El Radia, do Orientarium Zołódź przyjechała nowa lokatorka o całkiem sporych rozmiarów, ale więcej o niej za kilka chwil.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Zator robi nam się już na Pabianickiej i to w dwie strony. Na pewno Jana Pawła w tej chwili oznacza wolną jazdę, podobnie jak Aleja Włókniarzy. Na Konstantynowskiej tłoczno na Limanowskiego sytuacja nie wygląda lepiej. Trasa WZ o tej porze oznacza wolną jazdę, podobnie jak Kopcińskiego.

0: Oczywistym jest, że trzeba jechać wolniej ulicą Zachodnią, na Drewnowskiej też zator. Północna wcale nie wygląda lepiej. A jeżeli szukać dobrych wiadomości, to wydaje się, że na Brzezińskiej sytuacja w tej chwili nie wygląda źle, ale dla równowagi na Rokicińskiej ciągle jeszcze dość tłoczno.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: gra dla Was El Radio. Do Orientarium z Łódź przyjechała Macha Kumari. To jest 19-letnia samica słonia indyjskiego z ogrodu zoologicznego w Kopenhadze. Jej przyjazd otwiera zupełnie nowy rozdział w historii łódzkiego stada. Na tę okoliczność w basenie wewnętrznym powstały dodatkowe stopnie, które ułatwią słoniom bezpieczne zejście do wody, a zewnętrzny basen wyposażono w system podgrzewania wody. Na wybiegi i do boksów trafiło około 900 ton piasku oraz specjalistyczne podłoże z wierzby białej. A kolejnym elementem przygotowań będzie stanowisko do regularnego ważenia słoni, pozwalające dokładnie monitorować ich kondycję.
1: Słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej i trąbę, którą wspaniale kręcił. Wszystko słoniowe oprócz pamięci.
2: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Tuel Radio. Czy wiecie, że Dua w języku albańskim oznacza miłość? Artystka Dua Lipa przyznaje, że jako dziecko nie lubiła swojego imienia, ponieważ było wyśmiewane. Dzisiaj zna ją cały świat. Mimo że wychowywała się w Londynie, Dua nigdy nie odcięła się od swoich korzeni. Ma obywatelstwo Kosowa, a w 2022 roku dostała tytuł honorowej ambasadorki swojego kraju. Dua Lipa w El Radio za kilka minut.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: WL Radio, zanim rozpoczęła profesjonalną karierę, nagrywała domowe covery i wrzucała je do sieci. No dość taka standardowa dla pewnego pokolenia artystów droga. Właśnie dzięki temu została zauważona przez producentów i otworzyły się przed nią drzwi do wielkiej kariery. W 2023 roku pojawiła się w filmie Barbie jako syrenka i choć była to raczej epizodyczna rola, to jej utwór Dance the Night stał się jednym z największych przebojów z tego filmu. My natomiast teraz posłuchamy By The One, czyli piosenki, która pochodzi z debiutanckiego albumu Dua Lipy o tym samym tytule z 2017 roku.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400. Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Tu El Radio, 28 przedmiotów, po które nie zgłosili się ich właściciele, trafi już jutro na otwartą licytację. Ceny wywoławcze zaczynają się już od 5 zł. No tak, przejrzałem te eksponaty, te fanty, no sporo biżuterii. Jest też, uwaga, nowa koszula męska, rozmiar 43, może ktoś zainteresowany, ale na przykład również kabina akustyczna. Zastanawiające jest, jak często łodzianie gubią w komunikacji obrączki. No a może to coś znaczy trochę więcej.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 17, już za chwilę w L-Radiu czas na serwis.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
3: Prezydent w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie od rana trwa protest. Papież wstał ze szpitalnego łóżka i wrócił do posiłków. Jest pooperacyjny raport. Doświadczenie ukraińskich rodzin dotkniętych wojną trafia prosto na deski Teatru Wielkiego.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Obecność głowy państwa w miejscu, przed którym od rana trwa protest, potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem w kancelarii prezydenta. Później Berek udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował już do prokuratora krajowego pismo w sprawie dzisiejszych protestów przed Trybunałem.
5: Czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa?
3: Przed siedzibą Trybunału protestują od rana zgromadzeni tam manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu. Prezes zadeklarował, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Watykan uspokaja. Badania papieża Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, są prawidłowe jak na osobę po zabiegu. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie potwierdziło rozpoznanie nowotworu złośliwego. Obecnie parametry medyczne są w normie, a papież już chodzi i powrócił do regularnych posiłków. Wcześniej zapowiedziano, że Leon spędzi w szpitalu około tygodnia. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po dzisiejszym rosyjskim ataku dronowym na Łódzko, około 90 km od granicy z Polską. 8 osób zostało rannych w uderzeniu na pobliskie Równe. To miejscowość położona około 200 km od granicy z Polską na zachodzie Ukrainy. Z kolei w trwających od rana uderzeniach na Kijów śmierć poniosło 5 osób, a 36 zostało rannych. W najbliższy piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się prapremiera opery Matki Chersonia. To dzieło oparte na realnych doświadczeniach ukraińskich rodzin dotkniętych wojną. Głównymi bohaterkami opery są trzy kobiety, które ruszają na ratunek swoim dzieciom, opowiada aktorka i reżyserka Barbara Wysocka.
6: Nasze protagonistki to dwie matki, jedna babcia. Dwie wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać swoją wnuczkę. Natomiast te trzy protagonistki szerszego chóru matek, które podróżują, jest to unikalna rzecz w operze, ponieważ to jest, tak jak w greckiej tragedii, jest ogromny chór, społeczeństwo chersońskie, z niego wyłoniona grupa matek, które rozpoczynają swoją podróż, żeby odzyskać dzieci. I z tego jeszcze wyłonione właśnie te protagonistki, trzy bohaterki, których losy śledzimy, ale podróżujemy razem ze wszystkimi i właściwie cała ta churalność tej opery jest niezwykła, bo to jest zbiorowa bohaterka, zbiorowa matka, która dąży do tego, żeby odzyskać dziecko.
3: Opera Matki Chersonia powstała dzięki współpracy twórców z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Dzieło jest koprodukcją Opery Narodowej i Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę. Dzisiaj mamy dzień raczej chłodny, raczej mokry. Na termometrach nie więcej niż 13 stopni. W nocy tylko około 3. Jutro temperatura odczuwalna coś jak dziś, około 13, ale w Łodzi ma być zachmurzenie umiarkowane. Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. kwiaty na każdą pogodę.
7: Zapraszam na kolejną popołudniową godzinę z El Radiem. Tu Tomek Miara.

TVP.pl Radio do dość nietypowej sytuacji, no można nawet powiedzieć interwencji. Doszło w Piotrkowie Trybunalskim 8 października. Jak ta cała historia się zaczęła i przede wszystkim jak się skończyła, opowiem.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Chyba sytuacja na ulicach Łodzi wygląda na opanowaną. W tej chwili już tylko dość wzmożony ruch czeka Was na Limanowskiego. Okolice ronda lotników oznaczają wolniejszą jazdę i z całą pewnością

0: Na Rokicińskiej ciągle jeszcze może zdarzyć się tłok.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Słuchacie El Radia, czytam o nietypowej sytuacji, do której doszło 8 października w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta zatrzymała pojazd przy krawężniku, starając się nie utrudniać wyjazdu innym kierującym i wówczas do samochodu od strony pasażera podszedł nieznajomy mężczyzna, który zaczął krzyczeć na kobietę, zarzucając jej nieprawidłowe zatrzymanie auta. Nieznajomy oświadczył, że jest, uwaga, nieumundurowanym funkcjonariuszem policji, a następnie zaczął wykonywać czynności przypominające kontrolę drogową. Pomimo wielokrotnych próśb kobiety o przedstawienie się i podanie danych służbowych, mężczyzna nie potwierdził swojej tożsamości, po czym odszedł w kierunku pobliskich bloków. No, kobieta nie zostawiła tej sprawy właśnie tak po prostu, zadzwoniła pod odpowiedni numer, a fałszywym funkcjonariuszem okazał się 49-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego. No już usłyszał zarzuty podawania się za funkcjonariusza policji oraz wykonywania czynności związanych z tą funkcją, a za to grozi mu kara nawet roku więzienia.
1: Czas by już na finał, puenta się zaczyna. Coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał.
2: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
3: Oh, baby, we'll be old with all the stories that we could have told.

0: El Radio, czy jutro będzie droższe czy tańsze paliwo niż dziś, jakie ustalono maksymalne ceny, powiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: El Radio. Czy jutro na stacjach paliw będzie drożej czy taniej? Już mówię. 95 jutro ma kosztować 7 zł i 1 grosz i będzie tańsza aż o 10 groszy niż dziś. 98 7 zł 83 grosze za litr maksymalnie, czyli aż o 18 groszy taniej niż dziś. Za to olej napędowy jutro ma kosztować 8 zł i 5 groszy i to jest o 7 groszy w górę.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: O tej porze jeszcze tylko fragmentami na Limanowskiego, na Bandurskiego czy na Piłsudskiego będziecie musieli liczyć się po prostu z dość wzmożonym ruchem, ale generalnie dzisiaj korki już przechodzą do historii. Szerokiej, bezpiecznej drogi i spokojnego powrotu do domu.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: przyszła pora, żeby w El Radio zagrać piosenkę, którą znacie, ale może nie w tej wersji. Tak się składa, że to właśnie dzisiaj mamy rocznicę ukazania się 12 albumu w dorobku Davida Bowie zatytułowanego Heroes. To chyba jednym z największych przebojów z tego albumu jest utwór tytułowy. W ubiegłym roku po swojemu Heroes zaśpiewał gitarzysta basowy Guns N' Roses, czyli Duff McKagan.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: już prawie godzinę 18. Ode mnie to już dzisiaj wszystko. Wielkie dzięki za wspólnie spędzony czas. Do jutra, do usłyszenia, mówi Tomek Miara.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lkslots.pl.
1: Po reklamie.
3: GUS podał dane o inflacji we wrześniu. MSWiA rozważa zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania. Minister obrony zapowiada utworzenie dron Legionu.
2: L Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
3: Miriam Lipińska. Ceny we wrześniu rosły jednak szybciej. Jak podał GUS, wrześniowa inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w skali roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. W październiku sytuacja łagodzi powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
4: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
3: Przewiduje Marek Roskrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A skoro o paliwach była mowa, to jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7,01 zł, benzyny 98 7,83 zł. A oleju napędowego 8,05 zł. To oznacza, że z tankowaniem benzyn warto wstrzymać się do jutra, a diesla lepiej zatankować dziś, bo jutro będzie trochę droższy. Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem, pod którym są zameldowane. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. Obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach miałby to być adres zamieszkania.
5: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
3: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania i nie podaje żadnych terminów wprowadzenia ewentualnych zmian. Minister obrony zapowiada powołanie dron Legionu. Formacja nie będzie skupiać żołnierzy, a cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że mają to być osoby po przeszkoleniu dronowym, mające odpowiednie certyfikaty, które będą zapleczem dla wojska. Zapowiedział, że w przyszłym roku szkoleniem dronowym zostanie objętych około 33 tysięcy uczniów z 500 oddziałów szkół mundurowych, którzy zakończą szkolenie egzaminem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że już teraz w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów dronów. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką właśnie rozpoczyna się we wrocławskiej hali stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires.
2: L Radio dla sportu.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w swoim pierwszym w historii meczu w tym turnieju pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Z kolei Maja Chwalińska wprawdzie przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Bołuszkową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Świątek o ćwierćfinał zagra z Ashlyn Krüger, a Chwalińska z inną z Amerykanek Iwą Jowicz. Nasza finalistka tegorocznego Roland Garros zakończyła już za to udział w turnieju deblowym w Wuhan. Chwalińska, grając w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nell i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. A w Wuhan doszło też dziś do dużej niespodzianki. W drugiej rundzie odpadła była liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z Amerykanką Anli 6-3, 4-6, 6-7. Piłkarze azerskiego Sabah Baku odnieśli pierwsze historyczne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Debiutujący w rozgrywkach zespół Tymoteusza Puchacza pokonał przed własną publicznością 2-0 Slawię Praga, w której grają Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A dziś kolejne 9 spotkań Champions League. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Manchesteru City z triumfatorami dwóch poprzednich edycji Ligi Mistrzów, czyli PSG. Błażej Kulesza.
7: Angielski zespół jest głównym bohaterem głośnego skandalu związanego z naruszeniem zasad finansowych. Klubowi grozi od grzywny po pozbawienie tytułów, a nawet spadek do niższej ligi. Na boisku jednak piłkarze z Manchesteru wygrywają wszystko. Wokół wielkich klubów narastają emocje i tak jest w przypadku Manchesteru City, ale uważam, że to, co robią na boisku, jest po prostu niesamowite. Komplementował rywali trener Paryżan Luis Enrique. Na europejskich boiskach dziś zobaczymy także Polaków. Szczególną uwagę kibiców przyciągnie FC Porto, bo tam trio Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Portugalski zespół zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis.
6: A pierwsze mecze dnia już o 18.45. Feyenoord zagra z Como, a Last Cleans z Liverpoolem.
2: El Radio w Łodzi. Na 98 FM.

0: El Radio w Łodzi
1: na 98 FM.
2: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: Pracownicy szpitala w Sanoku nie przerywają głodówki, rozmowy bez przełomu. Chaos w Trybunale Konstytucyjnym po ślubowaniu nowego sędziego. Środowiska kobiece chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę. Chodzi o aborcję.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Miriam Lipińska. Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala w Sanoku a załogą, która niemal od tygodnia prowadzi protest głodowy w placówce. Dzisiejsze spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. Protestujący domagają się jednego – usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to brak komunikacji w sprawie prowadzonej w szpitalu restrukturyzacji. Dzisiejsze trwające ponad 8 godzin trójstronne spotkanie nie przyniosło jednak przełomu. Dyrektorka zostaje, mówi starosta Robert Pieszczoch.
2: No, na dzisiaj nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. My mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji, widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły i to w ciągu miesiąca.
0: Dokładnie za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Berek złożył dziś ślubowanie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo Karol Nawrocki był nieobecny na uroczystości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, bo prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier Donald Tusk.
3: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
0: Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych przeciwnych ślubowaniu Macieja Berka jako sędziego, a późnym popołudniem do Trybunału przyjechał prezydent, by, jak poinformował szef jego kancelarii, spotkać się z obecnymi tam sędziami. Szykują się też proaborcyjne protesty. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, które przechodziły przez polskie miasta po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zakazał przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Koalicja rządząca obiecywała przed wyborami poluzowanie prawa aborcyjnego, ale jak na razie zmiany, nad którymi trwają prace, dotyczą jedynie przewrócenia stanu sprzed feralnego wyroku Trybunału. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czeredecka ze Strajku Kobiet.
4: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 93 roku.
0: Dlatego 22 października kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji. Demonstracje odbędą się w 24 miastach. Dziś Dzień Nauczyciela i okazja do życzeń i podziękowań, a jak się okazuje, te ostatnie zdarzają się rzadko. Z raportu Szkoła do Życia o nauczycielach wynika, że 75% Polaków przyznało, że miało nauczyciela, który pozytywnie na nich wpłynął, ale tylko 23% mu o tym powiedziało.
1: El Radio dla sportu.
5: Zaczynamy od wyróżnienia dla byłej reprezentantki Polski, która dziś działa na rzecz sportu w Łódzkiem. Polski Związek Piłki Nożnej uhonorował Patrycję Balcerzak i Aleksandrę Rompę przed meczem reprezentacji Polski z Belgią w Gdańsku. Byłe reprezentantki otrzymały pamiątkowe koszulki za występy w narodowych barwach. Patrycja Balcerzak pochodzi z Sieradza i obecnie jest dyrektorem tamtejszego miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. A teraz siatkówka. Już jutro ŁKS Comerscon zagra przed własną publicznością z Ita Tools Stalą Mielec. Początek spotkania w Sportarenie o 17:30. Łodzianki chcą wykorzystać atut własnej hali i dopisać do ligowego dorobku kolejne punkty. W niedzielę na parkiet wyjdą siatkarki PGE Budowlanych. Mistrzynie Polski zmierzą się na wyjeździe z Unii Opole. Po derbowej porażce Łodzianki będą chciały wrócić na zwycięską ścieżkę. W drugiej lidze kobiet w sobotę ŁKS AZS UMED podejmie Wolej Kobyłka. Na koniec karate i świetne wiadomości z Łodzi. Aż 3 zawodników klubu Olimp znalazło się w pierwszej 30 światowego rankingu seniorów Federacji WKF. Dominik Dziuda zajmuje 20 miejsce, Erik Rachozenko jest 24, a Ksenia Drączanka plasuje się na 28 pozycji. W pierwszej setce rankingu jest także Paweł Kiryluk.
1: El Radio. W Łodzi.
6: Na 98 FM.

0: idą duże zmiany w sposobie alarmowania o zagrożeniu. Inflacja we wrześniu wyższa od prognoz GUS-u. Prezydent odwołuje jutrzejszą wizytę w Słowenii przez chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Miriam Lipińska. Telefon komórkowy jak syrena alarmowa. W sytuacji zagrożenia, nawet jeśli będzie wyciszony, zacznie wyć, wibrować i wysyłać informacje. Szef MSWiA podpisał dziś z operatorami komórkowymi porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cell broadcast.
2: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
0: Mówi minister Marcin Kierwiński. Rozwiązanie ma zacząć działać po wakacjach przyszłego roku. Mamy w Polsce wyższą inflację niż prognozował wcześniej Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji napędziły przede wszystkim rekordowe ceny paliw, bo był to miesiąc bez programu CPN, ale też rosnące opłaty za wodę, gaz i prąd. Mam nadzieję, że to nie będzie się przekładało na inne ceny, mówi profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
3: To, co trochę niebezpieczne, to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
0: We wrześniu tańsze były natomiast warzywa, mięso drobiowe i masło. Z powodu napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego prezydent zmienia plany. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki odwoła zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii. Dziś rano Maciej Berek, kolejny wybrany w tej kadencji Sejmu sędzia Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta, bo Karola Nawrockiego nie było na uroczystości, po czym pojechał do siedziby Trybunału. Jego prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił jednak Macieja Berka do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, czyli dla nas wszystkich, komentują eksperci. Tylko w Polsce do środowiska trafia za sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
4: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
0: Zakaz używania ołowianej amunicji wszędzie poza zamkniętymi strzelnicami wejdzie jednak w życie dopiero za 7 lat. To czas dla producentów broni i amunicji na dostosowanie się do nowych przepisów. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Noc przed nami raczej z tych bardzo chłodnych, bo tylko 3 stopnie pokażą termometry. Jutro w Łodzi ma być około 13, czyli coś jak dziś, ale zdaniem synoptyków czeka nas zachmurzenie umiarkowane.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.